0: Yeah,
1: Radio 47 ni ya moja nukta tisa Eldoret. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

choke swahili chao hapo. Watoto ni watoto. Utamu ni butamu, butamu. Kwa sababu wengi wao asilia yao ni Kongo. Wajua tuna kule Ubelgiji. Watu wengi wausi watokea Kongo. Kina Lukaku wale. Ehe, ehe. Kina Twanzebe wale. Na

93.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.